0: Sonček, Pina Colada
1: in poletni Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.
2: Penso con sueño para si

0: super časi, super glasba.
1: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
0: Tvoji najljubši hiti.
2: In Radio 1 80.